Dobro jutro, dobar dan. 7.26, utorak 26 i godina 26, temperatura 26. Davor Miloj Moras, s vama, dobro jutro.